Ja, če je Madonna Pragor odprla srce na 80-ki, pa George Harrison ve, kaj hoče. Ne? In če veš, kaj hočeš, potem veš tudi, kaj sledi. George Harrison je tole in pa I got my mind set on you.